Sława Jezusu Chrystu! W sobotę, 11 lipca, serdecznie wita Państwa na antenie Radio Ortodoksja Katarzyna Kiczko. Dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy troparionem w języku polskim ku czci świętych, sławnych i chwalebnych pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Jutro, 12 lipca, Cerkiew Prawosławna będzie obchodzić jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Jest to Dzień Pamięci świętych apostołów Piotra i Pawła. Dzisiejszy dzień jest więc ostatnim dniem postu piotrowego i czasem duchowego przygotowania do tego wielkiego święta. Choć bardzo różni jako ludzie, apostołowie Piotr i Paweł są dla nas przykładem wspólnoty w różnorodności. Byli zjednoczeni przez Ducha Świętego i przez misję głoszenia Ewangelii, aż po same krańce ziemi. Apostoł Piotr, wcześniej rybak z Galilei, był pierwszym z uczniów, który wyznawał wiarę w Jezusa jako Chrystusa, Syna Boga Żywego. Chrystus powierzył mu wyjątkową rolę. Ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół. Pomimo ludzkiej słabości i trzykrotnego zaparcia się Pana, Piotr z pokorą powrócił do Boga i stał się gorliwym głosicielem zmartwychwstałego. Według tradycji święty Piotr poniósł męczeńską śmierć ukrzyżowany głową w dół w Rzymie, nie uważając się za godnego umierać tak jak jego mistrz. Z kolei święty Paweł, początkowo Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca chrześcijan, został przemieniony przez spotkanie z Chrystusem na drodze do Damaszku. Od tej chwili stał się naczyniem wybranym, niestrudzonym apostołem narodów. Napisał 14 listów wchodzących w skład Nowego Testamentu, w których tłumaczy głębie wiary, łaski, zbawienia i jedności w Chrystusie. Paweł również oddał życie za Chrystusa, ale ścięty mieczem w Rzymie, jako obywatel rzymski, w tym samym czasie co święty Piotr. Wysłuchajmy stichiry ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła.

Rozpoczynamy kolejny dzień z naszym radiowym programem. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem postu apostolskiego i bezpośrednim przygotowaniem do jutrzejszego święta, świętych sławnych i chwalebnych pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Przed nami kalendarium, następnie czytania z Pisma Świętego wraz z komentarzem duchowym ojca Mateusza Kiczko. W pierwszej godzinie programu wysłuchamy żywotu świętego apostoła Piotra, a o godzinie 17 zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania przed świętem świętych apostołów Piotra i Pawła. Po nabożeństwie zaprosimy Państwa do wysłuchania żywotów świętych, a o godzinie 20 wspólnie przygotujemy się do jutrzejszej boskiej liturgii, słuchając modlitw przed Eucharystią. Zachęcamy do pozostania z nami na falach Radio Ortodoksja 102,7 FM Białystok, 97,2 FM Gródek, 91,3 FM Sokółka, 98,7 FM Bielsk Podlaski, 92,5 FM Siemiatycze oraz online na stronie ortodoksja.pl.

Dziś mamy 11 lipca, według kalendarza gregoriańskiego, co odpowiada 28 czerwcu w kalendarzu juliańskim. Jest to dzień postny i ostatni dzień przygotowania do jutrzejszego święta. Świętych sławnych, chwalebnych, pierwszy wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Dziś cerkiew wspomina ikonę Matki Bożej Trójręka. To jedna z najbardziej czczonych ikon Bogu Rodzicy w tradycji prawosławnej. Związana jest ze świętym Janem Damasceńskim, któremu według tradycji, po gorącej modlitwie przed ikoną, Matka Boża cudownie uzdrowiła odciętą dłoń. W podzięce święty umieścił przy ikonie srebrną dłoń, stąd nazwa Trójręka. Wspominamy dziś także świętego Pawła Lekarza, który zasłynął bezinteresowną pomocą chorym, niosąc uzdrowienie zarówno ciała, jak i duszy. Cerkiew czci również świętych Sergiusza i Germana z Wałaamu, założycieli słynnego monasteru na wyspie Wałaam. Ich działalność misyjna i życie ascetyczne przyczyniły się do umocnienia prawosławia. Dziś wspominamy także świętych męczenników, Cyrusa i Jana, darmo leczących. Byli lekarzami, którzy nie pobierali wynagrodzenia za swoją posługę. Za wyznawanie wiary w Chrystusa ponieśli męczeńską śmierć na początku IV wieku, pozostając wzorem miłosierdzia i oddania Bogu.

Jutro swoje święto parafialne będzie obchodzić jedna z największych prawosławnych wspólnot na Podlasiu, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Jej historia sięga XV wieku, a obecna cerkiew od ponad 160 lat jest duchowym sercem miejscowej społeczności. Od 2021 roku znajdują się w niej także relikwie jej patronów, świętych apostołów Piotra i Pawła. Świąteczne uroczystości rozpoczynają się już dziś. O godzinie 16:30 nastąpi uroczyste powitanie biskupa. O 17:00 rozpocznie się całonocne czuwanie. Jutro, w dniu święta, wierni rozpoczną modlitwę o 6:30 małym poświęceniem wody. O godzinie 7:00 zostanie odprawiona pierwsza boska liturgia. O godzinie 8:30 akafist do świętych apostołów Piotra i Pawła, a o godzinie 9:30 odbędzie się powitanie biskupa. O 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia, zakończona kresnym chodem. Parafia serdecznie zaprasza wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy w Siemiatyczach.

Dziś cerkiew wspomina cudowną ikonę Matki Bożej, Trójrękę. Jedną z najbardziej znanych ikon Bogu Rodzicy w świecie prawosławnym. Jej nazwa od razu przykuwa uwagę, bo na ikonie widzimy nie dwie, lecz trzy dłonie. Skąd wzięła się ta niezwykła trzecia dłoń? Według tradycji wiąże się ona z cudem, którego doświadczył święty Jan Damasceński. Niesłusznie oskarżony, został ukarany odcięciem prawej dłoni. Przez całą noc modlił się przed ikoną Matki Bożej, prosząc o pomoc. Gdy zasnął, Bogu Rodzica ukazała mu się we śnie, a po przebudzeniu jego ręka była całkowicie uzdrowiona. W geście wdzięczności święty ofiarował ikonie wykonaną ze srebrna dłoń, która została do niej przymocowana. Od tego wydarzenia ikona otrzymała nazwę Trójręka, Trójruczyca. Najbardziej znana ikona Matki Bożej, Trójręka, znajduje się obecnie w serbskim monasterze Hilandar na świętej górze Athos w Grecji, gdzie od wieków otaczana jest szczególną czcią przez pielgrzymów z całego świata. Wiele cudownych kopii tej ikony znajduje się również w monasterach i cerkwiach Serbii, Grecji, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Polski. Także w naszym kraju można spotkać wierne kopie Trójręki, przed którymi wierni modlą się o uzdrowienie, pomoc w trudnych chwilach oraz opiekę Bogu Rodzicy.

Jutro święto parafialne ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła będą obchodzić liczne parafie znajdujące się w zasięgu Radia Ortodoksja. Przykładowo w Wasilkowie, jednej z najstarszych prawosławnych parafii na Podlasiu, uroczystości rozpoczną się już dziś o godzinie 17:00 nabożeństwem całonocnego czuwania. Natomiast jutro o godzinie 8:00 małe poświęcenie wody, a o 9:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia w Wasilkowie. Do wspólnej modlitwy zapraszamy także do parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Rajsku. Jutro o godzinie 9:00 sprawowana będzie uroczysta boska liturgia, natomiast o 12:30 wierni zgromadzą się na tradycyjnej modlitwie przy przydrożnym krzyżu we wsi Husaki, podtrzymując piękną, wieloletnią, lokalną tradycję. Święto patronalne będzie przeżywać również parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Maleszach. O godzinie 9:00 jutro rozpocznie się boska liturgia. Po nabożeństwie parafia zaprasza całe rodziny na wspólne świętowanie. W Maleszach o godzinie 14:00 przygotowane będą dmuchańce i zabawy dla dzieci. O godzinie 15:00 odbędą się warsztaty ceramiczne, a na godzinę 17:00 w Maleszach zaplanowano wspólne ognisko z poczęstunkiem. Od godziny 18:00 uczestnicy spotkają się na śpiewach i tańcach przy akordeonie. Proboszczowie oraz wspólnoty parafialne serdecznie zapraszają wszystkich wiernych do udziału w modlitwie i wspólnym przeżywaniu święta ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła.

0: Za chwilę zapraszamy Państwa na czytania z Pisma Świętego przeznaczone na dzisiejszy dzień. Podczas boskiej liturgii usłyszeliśmy w świątyniach fragment z listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, w którym apostoł z bólem mówi o niewierze swojego narodu i przypomina o wielkich darach, jakimi Bóg obdarzył Izrael, z którego narodził się Chrystus. Następnie wysłuchamy Ewangelii według świętego Mateusza opowiadającej o dwóch cudach Jezusa: uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok oraz wskrzeszeniu córki przełożonego synagogi, ukazujących moc wiary i Boże miłosierdzie. Po odczytaniu tekstów zaprosimy Państwa do wysłuchania kazania, które przygotował ojciec Mateusz.
1: Bracia, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Współświadczy mi sumienie moje w Duchu Świętym, że smutek mój jest wielki i nieustanna jest boleść serca mego. Albowiem modliłbym się o to, bym ja sam był odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych według ciała, którymi są Izraelici. Do nich należy i usynowienie, i chwała, i przymierza, i prawodawstwo, i służba Boża, i obietnice. Ich są ojcowie, i z nich jest wedle ciała Chrystus, ten, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen.

0: Jezusa, pokłonił się mu, mówiąc: Córka moja właśnie umarła, ale przyjdź i połóż twą rękę na nią i będzie żyła. A Jezus powstawszy poszedł za nim i uczniowie jego. I oto kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok, podszedłszy z tyłu, dotknęła kraju jego płaszcza. Mówiła bowiem sobie: Jeśli tylko dotknę jego płaszcza, będę wybawiona. Jezus zaś, obróciwszy się i ujrzawszy ją, powiedział: Odwagi, córko, wiara twoja wybawiła cię. I kobieta wybawiona była od tej godziny. A Jezus, przyszedłszy do domu dostojnika i ujrzawszy flecistów i tłum zawodzący, mówił: Oddalcie się. Nie umarła bowiem dziewczynka, lecz śpi. I wyśmiewali go. Gdy zaś wygnano tłum, wszedłszy, wziął ją za rękę i powstała dziewczynka. I wieść ta poszła po całej tej ziemi.
1: Dzisiejszy fragment Ewangelii, drodzy bracia i siostry, opowiada nam historię, kiedy Jezus Chrystus, idąc uzdrowić córkę Jaira, spotyka na drodze chorą na krwotok kobietę. Historia tego uzdrowienia różni się nieco od innych przypadków uzdrowienia, które znamy z Pisma Świętego. Chora kobieta nie przychodzi bowiem do Chrystusa z prośbą o uzdrowienie. Nikt też w jej imieniu tego nie robi. Ale ona sama z własnej woli i z własnej inicjatywy, nie pytając nikogo o zgodę, łapie tylko Jezusa za fragment jego szaty i w ten sposób zostaje uleczona. I kiedy Chrystus poczuł, że miał miejsce cud, że wyszła z niego moc, ta kobieta mówi, co zrobiła, a Zbawiciel kwituje to tylko słowami: Odwagi, córko, twoja wiara cię zbawiła. I zwróćmy uwagę na tą szatę, drodzy bracia i siostry, na tą szatę Jezusa Chrystusa, której dotknęła chora kobieta. Zgodnie z żydowskim prawem musiała spełniać ona określone warunki. Miała od 2 do 3 metrów długości, a rodzaj materiału oraz ilość zdobień była zależna od zamożności właściciela. Zgodnie z nakazem Księgi Powtórzonego Prawa, każda taka szata na 4 rogach musiała mieć frędzle, które przypominały o Bożych przykazaniach i cudach, których Bóg dokonał, by wyprowadzić swój lud z niewoli egipskiej. I właśnie ta szata stała się początkiem cudu opisanego w dzisiejszej Ewangelii. Choroba, na którą cierpiała kobieta, sprawiła, że była ona osamotniona w swoich cierpieniach. Krwawienie w Starym Testamencie oznaczało dla kobiety całkowite wykluczenie ze społeczeństwa. Zgodnie z ówczesnym prawem nie mogła ona udawać się do miejsc publicznych, nie mogła składać ofiar ani zajmować miejsca wśród pozostałych domowników. Widzimy zatem, że sytuacja uzdrowionej, która cierpiała od 12 lat, była bardzo trudna. Ta anonimowa kobieta, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, przeszła zapewne wiele prób leczenia i wiele przecierpiała, ale nic nie było w stanie jej pomóc. Podjęła więc próbę dotarcia do Zbawiciela, o którym gdzieś usłyszała. I chociaż oficjalnie nie mogła poprosić o uzdrowienie, to zdecydowała się to zrobić w nieco ukryty sposób. Zwróćmy uwagę na jej wiarę, drodzy bracia i siostry. Jak wielką wiarę musiała posiadać. Nie prosi Zbawiciela, nie błaga o pomoc, ale z głęboką nadzieją dotyka jego szaty, wierząc, że da jej to uzdrowienie. Któż z nas dzisiaj mógłby poszczycić się taką bezgraniczną wiarą? Święty Grzegorz Wielki, w nawiązaniu do dzisiejszej Ewangelii, wskazuje również na bezgraniczną chęć kobiety, aby zbliżyć się do Zbawiciela. Mówi on takimi słowami: Wielu zatem tłoczy się wokół Pana, lecz tylko jedna go dotyka, ponieważ wszyscy ludzie cieleśni, którzy gromadzą się dookoła w Niego cerkwi, dalecy są od Niego. Dotykają Go jedynie ci, którzy łączą się z Nim w prawdziwej pokorze. Reszta zewsząd napiera, ale nie dotyka, bo jest natrętna w swojej obecności, lecz nieobecna z powodu sposobu życia, mówi święty Grzegorz Wielki. I drugi ważny moment w dzisiejszej Ewangelii, drodzy bracia i siostry, to postawa samego Jezusa wobec kobiety wykluczonej przez wszystkich. Widać, że Chrystus traktuje ją z należytym szacunkiem. Mimo ówcześnie panujących obyczajów, zgodnie z którymi nie powinna nawet wychodzić na ulicę, Chrystus nie złości się, ale wręcz przeciwnie, cieszy się, że dopuściła się tego czynu. Zbawiciel swoim postępowaniem wychodzi jakby naprzeciw jej oczekiwaniom, tolerując śmiałość czy gesty wyrażone wobec Niego, a które nie

ojcowską miłość i troskę o każdego potrzebującego człowieka. Tym bardziej, że chodzi tutaj nie tylko o samo uzdrowienie kobiety. W Ewangelii Chrystus mówi takie słowa: odwagi, córko, twoja wiara cię wybawiła. Czyli nie tylko uzdrowiła, ale również wybawiła. To wybawienie, drodzy bracia i siostry, z pewnością dotyczy społecznego wykluczenia, na które była skazana ta kobieta. Bo choroba, owszem, zawsze wiąże się z cierpieniem, ale jeżeli są obok nas osoby, które wspierają nas, które pomagają nam, to wtedy rodzi się nadzieja, a cierpienie schodzi już na drugi plan. A kobieta, o której mowa w dzisiejszej Ewangelii, nie miała bliskich. Nie mogła liczyć na wsparcie kogokolwiek, bo była traktowana jako nieczysta. Była wykluczona wobec wszystkich. Od teraz na nowo może żyć we wspólnocie, jest zdolna do relacji ze swoimi bliskimi, nie czuje już samotności i odrzucenia, a może razem ze wszystkimi cieszyć się życiem. I my, drodzy bracia i siostry, nie traktujmy tej dzisiejszej przypowieści o kobiecie chorej na krwotok jako relacji z jakiegoś magicznego wydarzenia. Szata Jezusa Chrystusa nie była magicznym amuletem, który działa na wszystkich. To tylko silna wiara kobiety i miłość ze strony Boga sprawiły, że została ona uzdrowiona. Wydaje się, że to tak niewiele. Spróbujmy więc i my tak niewiele dać z siebie, a wtedy może i nasza wiara stanie się źródłem naszego wybawienia i życia w Królestwie Bożym.

Jutro swoje święto parafialne będzie obchodzić parafia prawosławna świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku, należąca do diecezji białostocko-gdańskiej. Parafia została erygowana w 1957 roku dla prawosławnych mieszkańców Mazur, którzy po akcji Wisła osiedlili się w Ełku i okolicach. Cerkiew mieści się w zaadaptowanym budynku z początku XX wieku przy ulicy Marii

Konopnickiej i od blisko 70 lat jest miejscem modlitwy oraz życia duchowego miejscowej wspólnoty. Świąteczne uroczystości w Ełku rozpoczną się już dziś. O godzinie 17.30 odprawione zostanie małe poświęcenie wody, a o godzinie 18.00 rozpocznie się całonocne czuwanie. Jutro, w Dniu Pamięci Świętych Apostołów Piotra i Pawła, o godzinie 9.00 zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia, po której odbędzie się kresny i chod. Na zakończenie parafia zaprasza wszystkich uczestników na wspólną agapę. Poczęstunek przygotowany na placu przy cerkwi. Proboszcz i wierni serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy i świętowania tego wielkiego dnia.

Jutro cerkiew prawosławna będzie uroczyście obchodzić święto świętych sławnych i chwalebnych pierwszych śród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Dzisiejszy dzień jest ostatnim dniem postu świętych apostołów, zwanego również postem Piotrowym, jednego z czterech wielodniowych postów w tradycji prawosławnej. Post rozpoczął się po święcie Pięćdziesiątnicy i prowadzi nas do jutrzejszej uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. To czas modlitwy, pokuty, duchowego wyciszenia i przygotowania się na wielkie święto cerkwi. Choć święci Piotr i Paweł nie byli towarzyszami wszystkich podróży misyjnych, tradycja przekazuje, że ponieśli męczeńską śmierć tego samego dnia, 29 czerwca według kalendarza juliańskiego w Rzymie. Święty Piotr został ukrzyżowany głową w dół, uznając, że nie jest godzien umrzeć tak jak jego mistrz. Święty Paweł, jako obywatel rzymski, został ścięty mieczem. Choć różnili się charakterami, a nawet zdarzały się między nimi spory, cerkiew czci ich razem, jako dwa wielkie filary chrześcijaństwa. Piotra, wyznawcę wiary i pasterza Kościoła, oraz Pawła, gorliwego misjonarza i nauczyciela różnych narodów. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania szczegółowego żywotu świętego apostoła Piotra, rybaka z Galilei, najbliższego ucznia Chrystusa i pierwszego spośród apostołów, którego życie i świadectwo do dziś pozostają inspiracją dla miliona wiernych na całym świecie.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych, sławnych i chwalebnych koryfeuszy apostołów Piotra i Pawła. Święty apostoł Piotr, początkowo noszący imię Szymon, urodził się w Betsaidzie, na północnym brzegu jeziora Genezaret. Był synem Jony z pokolenia Neftalego. Piotr był żonaty i mieszkał w Kafarnaum, zajmując się rybołówstwem wraz ze swoim bratem Andrzejem, który był uczniem świętego Jana Chrzciciela. Gdy Jezus rozpoczął posługę wśród ludzi, święty Jan Poprzednik wskazał Andrzejowi i Janowi, synowi Zebedeusza, tego, którego nazwał Barankiem Bożym. Andrzej przyszedł do brata i powiedział: znaleźliśmy Mesjasza. Następnego dnia przeprowadził Szymona do Jezusa, a Pan popatrzył na niego i powiedział: tyś jest Szymon, syn Jana, ty będziesz zwał się Kefas, to znaczy opoka. Zmiana imienia oznaczała dla niego zmianę życia. Od tego czasu Piotr szedł za Jezusem i wszędzie mu towarzyszył w Galilei, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym, lecząc wszelkie choroby, a przy tym dalej zajmując się rybołówstwem. Po tym jak Jezus nauczył w synagodze w Kafarnaum, Piotr zaprosił go do swego domu. Teściowa apostoła cierpiała z powodu wysokiej gorączki i była przykuta do łóżka, ale Jezus ją uleczył, a ona natychmiast wstała i zaczęła im usługiwać. Pewnego razu Jezus wszedł do łodzi Piotra, żeby nauczać tłumy ludzi, którzy stali nad brzegiem. Po zakończeniu nauczania nakazał on uczniowi odpłynąć dalej i zarzucić sieci. Apostołowie posłuchali, chociaż całą minioną noc trudzili się nadaremno i nie złowili ryb. Jednak tym razem ich połów był tak wielki, że sieci zaczęły się rwać. Zachwycony tym znakiem mocy Jezusa, Piotr upadł mu do nóg i zawołał: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Jezus podniósł go i powiedział: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Wtedy Piotr zostawił łódź, sieć i rodzinę i poszedł za Jezusem. Miłość Piotra była tak płomienna, że został głową 12 apostołów wybranych przez Jezusa. Nie był dla nich Panem mającym władzę przymuszania, jak bowiem byłoby to możliwe, skoro Pan zabronił apostołom sięgać po władzę nad innymi, lecz raczej wyrażał opinię apostołów i był ulubionym rozmówcą nauczyciela. Właśnie za gorliwość i płomienną miłość Pan uczynił Piotra, Jana i Jakuba świadkami najbardziej zdumiewających przejawów swojej boskiej natury. W czasie wskrzeszenia córki Jaira, przełożonego synagogi, a zwłaszcza podczas swego przemienienia na górze Tabor. Właśnie dlatego, że byli oni umiłowanymi uczniami Chrystusa, inni apostołowie nazywali ich kolumnami Kościoła. Po cudownym nakarmieniu 5000 ludzi 5 chlebami, Pan kazał uczniom wejść do łodzi i płynąć naprzód, a On w tym czasie rozpuścił lód. W nocy, gdy wicher i fale zaczęły rzucać łodzią na wszystkie strony, Jezus przyszedł do nich, idąc po wodzie. Przerażeni uczniowie uznali Go za widmo, ale Piotr, pobudzony wiarą, wyszedł z łodzi i poszedł po wodzie na spotkanie Chrystusowi, przyporządkowując się Jego słowom. Nagle ogarnął go strach, zaczął tonąć i zawołał: Panie, ratuj mnie! Wtedy Jezus wyciągnął do niego rękę, wyciągnął ucznia i powiedział: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? A gdy znowu znaleźli się w łodzi, wicher uciekł. Takim był Piotr do czasu, póki Duch Święty nie zapieczętował jego wiary doskonałością przeustwiającej łaski. Gwałtowny, impulsywny człowiek, pełen miłości do Zbawiciela, która pobudzała go do przekraczania granic ludzkiej natury, ale też poddany słabościom i niedoskonałościom. Później Pan powiedział uczniom, że On jest chlebem żywym, który zstąpił z nieba. I ten, kto nie będzie spożywać ciała i pić krwi Syna Człowieczego, nie będzie miał życia wiecznego. Dla wielu uczniów słowa te były zbyt ciężkie i opuścili Chrystusa. Wtedy Jezus zwrócił się do 12 i zapytał, czy oni też odejdą. Piotr natychmiast odpowiedział: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Innym razem, po przyjściu do Cezarei Filipowej, Pan zaczął pytać uczniów, co ludzie myślą o Synu Człowieczym, a następnie zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr wcześniej od innych zawołał: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Pan oddał chwałę temu wyznaniu wiary w Jego bóstwo, mówiąc, że dane było Piotrowi przez Ojca, i dodał: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.
i Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To zdarzenie ukazało, że miłość Piotra do Pana daje mu poznanie prawdy. Zaraz potem Jezus zaczął mówić uczniom o czekających go cierpieniach i zmartwychwstaniu. Wtedy Piotr poddał się ludzkiej słabości i zaczął czynić Chrystusowi wyrzuty, mówiąc: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Także w czasie ostatniej wieczerzy, gdy Chrystus umył nogi uczniom, Piotr najpierw zaczął energicznie protestować. Jezus łagodnie powiedział: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz mieć udziału ze mną. Po zakończeniu wieczerzy Jezus powiedział uczniom w prostych słowach o tym, że zostanie wydany śmierci, żeby następnie zmartwychwstać, i przepowiedział, że uczniowie go opuszczą. Piotr, pobudzany znowu swoją gwałtownością, zawołał, wynosząc się nad innych: Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja. Jezus odpowiedział spokojnie i ze smutkiem: Zaprawdę powiadam Ci, dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr poszedł za Chrystusem do Ogrodu Oliwnego wraz z Janem i Jakubem. Ci, którzy byli godnymi zostania świadkami światłości chwały Pana na górze Tabor, teraz widzieli Jego smutek, wyraźny przejaw Jego ludzkiej natury. Ulegając własnej ludzkiej słabości, apostołowie zasnęli w tym czasie, gdy nauczyciel modlił się, a Jego pot był jak gęste krople krwi. Gdy przyszli słudzy arcykapłana i zabrali Jezusa, Piotr chwycił za miecz i odciął prawe ucho Malchusowi. Jezus powstrzymał Piotra i nakazał schować miecz do pochwy, przypominając, że on powinien zostać wydany na ukrzyżowanie, aby spełniło się pismo. Po tym porywie Piotr, jak i inni uczniowie, opuścił Jezusa i szedł za nim w pewnej odległości do domu arcykapłana. Udało mu się dostać na dziedziniec i tam rozpoznało go pewne służąca, mówiąc: I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. Słowa kobiety przeraziły Piotra i ten, który zaklinał się, że dobrowolnie przyjmie śmierć za Pana, wyrzekł się go. Gdy Piotra zapytano po raz trzeci, zaczął przysięgać, mówiąc: Nie znam tego człowieka. I nagle zapiął kogut. Wtedy Piotr wspominał słowa Jezusa i gorzko zapłakał nad swoim odstępstwem. Rankiem trzeciego dnia po męce święta Maria Magdalena i inne święte kobiety przyszły do grobu, znalazły pusty grób i zobaczyły jaśniejącego anioła, który ogłosił im zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wtedy poszły i odpowiedziały o tym Piotrowi i Janowi. Obaj apostołowie pobiegli do grobu. Umiłowany uczeń Chrystusa wyprzedził Piotra, ale pozwolił mu pierwszemu wejść do grobu, w którym zobaczyli jedynie zdjęte płótno. W tym samym dniu zmartwychwstały Pan Jezus objawił się Piotrowi. W pewnym czasie, gdy apostołowie powrócili do swoich zajęć i całą noc bezskutecznie zarzucali sieci w jeziorze Tyberiackim, ktoś zawołał ich z brzegu i kazał zarzucić sieci jeszcze raz. Złowili wtedy 153 duże ryby i z trudem mogli wciągnąć połów do łodzi. Wtedy Jan powiedział do Piotra: To jest Pan. Piotr natychmiast porzucił sieci, chwycił swoje szaty i rzucił się w wodę, żeby jak najszybciej dopłynąć w pław do brzegu i przypaść do nóg Jezusa. Chrystus spożył z nimi posiłek i pokazał, że rzeczywiście powstał w ciele z martwych. Następnie trzykrotnie zapytał Piotra: Czy kochasz mnie? Piotr poprawił swoje trzykrotne wyrzeczenie się przez trzykrotne wyznanie miłości. Bożą mocą pokuty znowu

Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na apostołów i napełnił ich doskonałą wiedzą o wielkiej tajemnicy zbawienia. Od tego czasu otrzymali oni dar świadczenia o Panu wśród ludzi, rozpowszechniając wieść o Bożych cudach w różnych językach. Piotr, jak i wcześniej przewyższający innych w gorliwości, zaczął mówić przed zgromadzonymi w wielkiej liczbie Żydami i ogłosił, że Jezus, którego oni ukrzyżowali, zmartwychwstał i odtąd, zasiadając po prawicy Ojca, Chrystus Bóg nasz posyła nam Ducha Świętego. Ponad 3000 ludzi ogarniętych skruchą kajało się i przyjęło chrzest w tym dniu. Wspólnota zaczęła szybko się rozwijać. Tym niemniej apostołowie dalej chodzili do świątyni i zanosili przepisane w prawie modlitwy. Pewnego razu, gdy Piotr i Jan przyszli do świątyni, by się pomodlić, pewien chrom od urodzenia poprosił ich o jałmużnę. Piotr popatrzył na niego i powiedział: nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję w imię Chrystusa Jezusa Nazarejczyka, chodź. Uleczony, ubogi podniósł się. Wtedy zebrał się duży tłum i Piotr znowu mówił ludowi w jeszcze jaśniejszych słowach, że ten cud dokonał się mocą Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, ogłoszonego przez proroków, że On zmartwychwstał trzeciego dnia dla zbawienia ludzi, przede wszystkim ich, Żydów. Wielu słuchaczy Piotra uwierzyło i wspólnota wzrosła do 5000 osób. Straż świątynna aresztowała jednak apostołów i zamknęła w więzieniu. Następnego dnia stanęli przed arcykapłanem i Sanhedrynem. Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział, że dokonał cudu w imię Jezusa Chrystusa, którego oni ukrzyżowali i który zmartwychwstał, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Widząc wiarę apostołów, sędziowie puścili ich wolno, zakazując głoszenia imienia Jezusa, ale Piotr odpowiedział: bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. I dalej odważnie głosił dobrą nowinę, troszcząc się o chrześcijan i o budowanie wspólnoty. Pewien Ananiasz i jego żona Safira przynieśli apostołom pieniądze ze sprzedaży pola, ale część ukryli i skłamali. Piotr surowo ich oskarżył, po czym Ananiasz umarł, a jego żona nieco później. Apostołowie kontynuowali nauczanie w świątyni oraz czynili wiele znaków i cudów. Dlatego zostali znowu zamknięci w więzieniu, ale w nocy zjawił się anioł i wywiódł ich stamtąd. Strażnicy znowu znaleźli apostołów w świątyni i doprowadzili do arcykapłana, który przypomniał im o zakazie. Piotr odpowiedział: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Powiedział też, że byli świadkami tego, jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, żeby darować pokutę i odpuszczenie grzechów. Apostołów bito, a następnie wypuszczano, lecz oni dalej każdego dnia kontynuowali nauczanie. Potem Piotr udał się do Samarii, żeby tam umocnić nowo ochrzczonych. Pewien mak o imieniu Szymon przyszedł do niego i chciał kupić od niego za pieniądze władzę Ducha Świętego. Piotr odpowiedział mu: niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży nabyć można za pieniądze. Następnie apostoł poszedł do Lydy i uleczył paralityka o imieniu Eneasz, a w Joppy wskrzesił Tabitę. Gdy gościł tam kilka dni w domu Szymona Garbarza, miał trzykrotnie wizję. Pan kazał mu używać jako pokarmu wszystkich zwierząt, bez różnicy przepisanej przez prawo między czystymi i nieczystymi. Wkrótce pojawili się wysłańcy z Cezarei i powiedzieli, że anioł kazał rzymskiemu setnikowi Korneliuszowi wysłać ich po Piotra. Po przyjściu do Cezarei Piotr zaczął mówić o Jezusie w domu Korneliusza i Duch Święty zstąpił na słuchających ich pogan tak samo, jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Ku zdumieniu wierzących z obrzezanych, Piotr kazał chrzcić pogan, mówiąc: któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? Po powrocie do Jerozolimy, wierzący z Żydów zaczęli go oskarżać i Piotr musiał im opowiedzieć o swoim widzeniu, żeby przekonać ich o tym, że także pogan należy przyjmować do kościoła. Gdy król Herod Agrypa zabił świętego Jakuba, brata Jana, to kazał także aresztować Piotra. Osadzono go w więzieniu i zakuto w łańcuchy. Piotr powinien stanąć przed sądem, ale przed dzień w nocy, gdy spał, zjawił się anioł pański i napełnił więzienie światłością. Dotknął Piotra i łańcuchy spadły z jego rąk. Idąc za nakazem anioła, Piotr ubrał się i wyszedł przez drzwi, które same się otworzyły, i przyszedł do domu matki Marka, gdzie gromadzili się wierzący i modlili. Następnie skierował się do Cezarei i kontynuował nauczanie w Judei i najodleglejszych okolicach. W pierwszym liście apostoł Piotr zwraca się

do chrześcijan Pontu, Galacji, Kapadocji, Azji i Bytynii, dlatego można założyć, że nauczał w tych rejonach. Według innej wersji z Cezarei udał się on do Sydonu, Beryt i innych miast Fenicji, po czym przebywał przez pewien czas na wyspie Antarandos i głosił w wielu miastach, dochodząc do Laodycei. W Antiochii Syryjskiej Piotr zmierzył się z Szymonem Magiem, który wielu ludzi wprowadził w błąd szatańskimi sztuczkami. Apostoł wyprawił świętych Marcjana i Pankracego, aby nauczali na Sycylii, a sam był potem w Tainie Kapadockiej i w Ancyrze Galackiej, gdzie wskrzesił zmarłego. Potem udał się do Pontu i w Synopie pożegnał się ze swoim bratem Andrzejem. Następnie nauczył w Amazji, w Paflagolii, w mieście Gangry, w Klaudiopiolis, w prowincji Honorias. Stamtąd przybył do Bytynii i siał słowo prawdy w Nikodemii i Nicei. Wiadomo, że potem powrócił do Jerozolimy i znajdował się w niej w tym czasie, gdy święci Paweł i Barnaba przyszli po wieloletnim nauczaniu

jedzenia uduszonych zwierząt. Następnie święty Piotr udał się do Antiochii, gdzie kontaktował się z nawróconymi poganami, ale gdy przybyli bracia z Jerozolimy, to powstrzymywał się od odwiedzania chrześcijan takiego pochodzenia. Wtedy święty Paweł wobec wszystkich zganił go za to i wezwał do życia zgodnego z nauką Ewangelii i z postanowieniami przyjętymi na soborze w Jerozolimie. Potem święty Piotr kontynuował apostolskie prace i ustanowił biskupów, świętego Ewoda w Antiochii, potem Prochora w Nikodemii i Korneliusza Setnika w Heliopolis. Według tradycji apostoł miał tę wizję, której Pan kazał udać mu się na zachód. Przechodząc przez Tarsę, Piotr ustanowił Orkana biskupem tego miasta, a w Efezie Fygela, który później oddzielił się od kościoła i poszedł za Szymonem Magiem. W Smyrnie Apellosa, brata świętego Polikarpa, w macedońskim mieście Filipi Olimpasa, w Tesalonikach Jezona, w Kroncie Siłę i w Patrach Herodiona. Po przypłynięciu na Sycylię święty Piotr został przyjęty z wielką czcią przez swojego ucznia, świętego Pankracego. Potem dotarł w końcu do Rzymu i zaczął codziennie nauczać lud o prawdziwej wierze w Trójcę Świętą. W tym czasie do Rzymu przywieziono Szymona Maga, żeby wydać go na stracenie. Jednak Mag, zazdrosny o rosnącą sławę apostoła, przekonał o swoich cudach cesarza Klaudiusza. Szymon zebrał tłum ludzi, jakoby wskrzesił zmarłego za pomocą jednej ze swoich sztuczek. Przyjmował także różną postać, czym wywoływał zachwyt i zdumienie widzów. Kiedy dwa biesy podniosły Maga w powietrze, święty Piotr się pomodlił, a Szymon upadł na ziemię i zginął straszną śmiercią. Widząc moc daną apostołom przez Pana Jezusa, lud się rozradował i zaczął gorliwie słuchać nauk świętego Piotra. W Hiszpanii uczynił biskupem Epeneta, w Kartaginie Crescenta, w Egipcie Rufina, w Tebaidzie i Marka w Aleksandrii. Następnie apostoł Piotr udał się do Jerozolimy i był obecny przy zaśnięciu Boga Rodzicy. Potem powrócił do Rzymu i umacniał wierzących tego miasta. Według pewnych świadectw Piotr zakończył apostolskie prace w Mediolanie lub nawet dotarł do Brytanii. Otrzymawszy od anioła objawienie, że umrze w Rzymie, święty Piotr podporządkował się woli opatrzności i powrócił do stolicy. Tutaj wyznaczył świętego Klemensa następcą zmarłego Linusa. Według tradycji cesarz Neron kazał aresztować świętego Piotra za to, że nawrócił na chrześcijaństwo jego obie żony. Dwóch uczniów apostoła zwolniono, a on sam został ukrzyżowany, ale na jego własną prośbę głową w dół. Powiedział bowiem, że Pan Jezus był ukrzyżowany stojąc, żeby patrzeć na ziemię i na grzeszników, których On zbawi, a uczeń powinien patrzeć na niebo, dokąd zdąży.

Wysłuchaliśmy fragmentu z Synaksarionu, wydanego przez prawosławne wydawnictwo Bratczyk. Żywot świętego apostoła Piotra przeczytała Gabriela Nowaszewska. Jutro Cerkiew Prawosławna będzie uroczyście obchodzić święto świętych sławnych i chwalebnych pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Dzisiejsza opowieść o życiu świętego Piotra przypomina nam drogę człowieka, który z prostego rybaka z Betsaidy został powołany przez Zbawiciela mimo swojej słabości i chwil zwątpienia, gdy trzykrotnie zaparł się Chrystusa, okazał się niezłomnym świadkiem Jego zmartwychwstania i nieustraszonym głosicielem Ewangelii. Napełniony Duchem Świętym odważnie nauczał zarówno Żydów, jak i pogan, budując fundamenty cerkwi. Wiele wycierpiał dla wiary, znosił prześladowania, a ostatecznie poniósł męczeńską śmierć w Rzymie, ukrzyżowany głową w dół, ponieważ nie uważał się za godnego umrzeć w taki sam sposób jak jego mistrz.

jutro Cerkiew Prawosławna będzie obchodzić święto świętych apostołów Piotra i Pawła. Cerkiew oddaje im wspólną część nieprzypadkowo. Nazywani są pierwszymi wśród zwierzchnich, co oznacza, że choć zostali szczególnie wyróżnieni w swojej apostolskiej misji, pozostają równi w godności z pozostałymi apostołami. W tradycji prawosławnej prawdziwe przywództwo jest bowiem rozumiane jako służba, pokora i wierność Chrystusowi. A teraz zapraszamy na retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania sprawowanego przed Dzień Święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Niech wspólna modlitwa pomoże nam przygotować się na jutrzejsze święto.

0: Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных, первоверховных апостолов Петра и Павла, их же и память ныне совершаем, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.
1: Drodzy słuchacze, za nami retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania, która wprowadza nas w jutrzejsze święto, świętych sławnych i chwalebnych pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Tego samego dnia przypada również pamięć jednego z najbardziej ukochanych świętych naszych czasów, świętego starca Paisiusza Hagioryty. Mnich świętej góry Athos, człowiek głębokiej modlitwy, pokory i niezwykłej mądrości duchowej, przez całe swoje życie prowadził ludzi do Chrystusa. Jego słowa i duchowe pouczenia do dziś niosą nadzieję, umacniają w wierze i pomagają odnaleźć pokój serca. Kochani słuchacze, zapraszamy na Troparion ku czci świętego starca Paisiusza Hagioryty.

Jutro święto parafialne ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła będą obchodzić liczne parafie znajdujące się w zasięgu Radia Ortodoksja. Przykładowo w Wasilkowie, w jednej z najstarszych prawosławnych parafii na Podlasiu, jutro o godzinie 8 małe poświęcenie wody, a o 9 rozpocznie się uroczysta boska liturgia w Wasilkowie. Do wspólnej modlitwy zapraszamy także do parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Rajsku. Jutro o godzinie 9 sprawowana będzie uroczysta boska liturgia, natomiast o 12.30 wierni zgromadzą się na tradycyjnej modlitwie przy przydrożnym krzyżu we wsi Husaki, podtrzymując piękną, wieloletnią, lokalną tradycję. Święto patronalne będzie przeżywać również parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Waleszach. O godzinie 9 jutro rozpocznie się boska liturgia. Po nabożeństwie parafia zaprasza całe rodziny na wspólne świętowanie. W Maleszach o godzinie 14 przygotowane będą dmuchańce i zabawy dla dzieci. O godzinie 15 odbędą się warsztaty ceramiczne, a na godzinę 17 w Maleszach zaplanowano wspólne ognisko z poczęstunkiem. Od godziny 18 uczestnicy spotkają się na śpiewach i tańcach przy akordeonie. Proboszczowie oraz wspólnoty parafialne serdecznie zapraszają wszystkich wiernych do udziału w modlitwie i wspólnym przeżywaniu święta ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła.

Jutro swoje święto parafialne będzie obchodzić jedna z największych prawosławnych wspólnot na Podlasiu, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach. Jej historia sięga XV wieku, a obecna cerkiew od ponad 160 lat jest duchowym sercem miejscowej społeczności. Od 2021 roku znajdują się w niej także relikwie jej patronów, świętych apostołów Piotra i Pawła. Jutro, w dniu święta, wierni rozpoczną modlitwę o 6:30 małym poświęceniem wody. O godzinie 7:00 zostanie odprawiona pierwsza boska liturgia, o godzinie 8:30 akafist do świętych apostołów Piotra i Pawła, a o godzinie 9:30 odbędzie się powitanie biskupa. O 10:00 rozpocznie się uroczysta boska liturgia zakończona kresnym chodem. Parafia serdecznie zaprasza wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy w Siemiatyczach.

Kochani słuchacze, za chwilę zapraszamy do wysłuchania kolejnych kart Synaksarionu, wydanego przez prawosławne wydawnictwo Bratczyk. Dziś poznamy żywot świętych Sergiusza i Germana, cudotwórców z Wałaamu, wielkich ascetów i założycieli słynnego monasteru na wyspie Wałaam. Następnie usłyszymy opowieść o przeniesieniu relikwii świętych męczenników Cyrusa i Jana, lekarzy, którzy bezinteresownie służyli chorym i oddali swoje życie za wiarę w Chrystusa. Zapraszamy do wspólnego wsłuchania się w żywoty świętych. Synaksarion. Przeniesienie relikwii świętych darmo leczących cudotwórców Cyrusa i Jana. Po chwalebnym męczeństwie świętych darmo leczących Cyrusa i Jana, pobożni chrześcijanie ukryli ich ciała w świątyni świętego Marka, lękając się, że poganie je zbezczeszczą. Po wielu latach, około 412 roku, za panowania Teodozjusza Młodszego, święty Cyryl Aleksandryjski ze łzami błagał Boga o wskazanie mu drogi dla walki z pozostałościami pogaństwa, a zwłaszcza kultu Izydy Uzdrowicielki w Menuthis koło Kanopy. Wtedy objawił mu się anioł. Nakazał przenieść tu relikwie świętych męczenników Cyrusa i Jana i złożyć je w świątyni świętych ewangelistów, zbudowanej niedaleko od pogańskiego miejsca kultu. Święty Cyryl natychmiast zgromadził duchowieństwo i lud, opowiedział o widzeniu i stanął na czele uroczystej procesji, do której przyłączyli się prawie wszyscy mieszkańcy Aleksandrii. Gdy chrześcijanie weszli do świątyni świętego Marka i otworzyli zapomniany grobowiec świętych męczenników, znaleźli ich relikwie nienaruszone, jaśniejące łaską Ducha Świętego. Złożono je na rydwanie i z uroczystymi pieśniami, świecami i okadzaniem przyniesiono do Menuthis. Natychmiast przy świętych relikwiach zaczęły dziać się cuda. Chorzy zostawali uzdrowieni, z opętanych wychodziły biesy, niewidomi odzyskiwali wzrok, paralitycy stawali na nogach, podobnie jak to było w czasie ziemskiego życia Zbawiciela. Gdy relikwie złożono w świątyni, wtedy bies żyjący w świątyni Izydy przestraszył się i uciekł, a pogańscy kapłani widząc te cuda ulękli się przed arcybiskupem i prosili o chrzest. Z upływem czasu pogańska świątynia została zasypana przez piaski, a świątynia darmo leczących cudotwórców przyciągała coraz większe rzesze pielgrzymów, którzy przychodzili ze wszystkich krańców cesarstwa, by prosić świętych o pomoc. Wokół świątyni zbudowano dla nich liczne zajazdy, lecz chorzy zwykle spędzali noc przy grobowcu świętych, który całowali. Namaszczali się także oliwą z lampy płonącej nad ich grobowcem i pili wodę z płynącego obok źródła. Niezliczone cuda dokonały się tutaj dzięki wstawiennictwu świętych darmo leczących, którzy często objawiali się chorym w śnie lub na jawie i mówili o środkach, które ich uzdrowią.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Sergiusza i Germana, cudotwórców z Wałamu. Historia zachowała świadectwo o tym, że święty Sergiusz pochodził ze wschodu i był Grekiem. Opatrzność Boża przywiodła go na północ do Karelii, gdzie głosił dobrą nowinę. Według jednej z wersji osiedlił się na wyspie Wałam na jeziorze Łagoda w 1329 roku. Tutaj przez 60 lat prowadził surowe życie ascetyczne, umartwiając ciało postem i czuwaniem oraz jaśniejąc radością i pokojem Ducha Świętego. Za dnia święty Sergiusz przepisywał święte księgi i głosił Słowo Boże miejscowej ludności, która licznie przychodziła do niego prosząc o chrzest. Stopniowo na miejscu pobytu pustelnika rozwinął się monaster. Święty Sergiusz mądrze kierował wspólnotą. Ostatnie lata życia spędził w grocie, w której też odszedł do Boga. Pewien bogaty miejscowy człowiek, który został przez świętego Sergiusza ochrzczony z imieniem Kwart, pochował go z wielkimi honorami i postawił na mogile duży kamienny krzyż. Święty German prawdopodobnie od początku był uczniem świętego Sergiusza lub też przybył z nim ze wschodu. Został ichumenem monasteru po świętym Sergiuszu. Święty German prowadził życie podobne we wszystkim do życia swojego starca, tak w ascetycznych, jak i w apostolskich wysiłkach i umocnił założony przez niego monaster. Gdy święty German w swoim czasie też znalazł wieczny odpoczynek, został pochowany obok świętego Sergiusza. Wkrótce jednak na monaster zaczęli napadać bandyci i wtedy mnisi przenieśli relikwie świętych w inne miejsce, a następnie do Nowogrodu, skąd znowu przeniesiono je do monasteru. W ciągu stuleci niejednokrotnie podejmowano próby otwarcia grobowca z relikwiami, ale wybuchał z niego płomień i otaczał grobowiec. W 1371 roku król Szwecji i Norwegii Magnus II Eriksen, wracając po nieudanym oblężeniu Nowogrodu, przeżył katastrofę statku niedaleko Wałamu i jako jedyny się uratował. Według tradycji, gdy znaleźli go mnisi, to zrozumiał, że został uratowany dzięki modlitwom świętych Sergiusza i Germana. Król podporządkował się znakowi Bożemu, przyjął prawosławie i zamienił królewską purpurę na mniszą riasę. Przyjął postrzyżyny z imieniem Grzegorz i po 3 dniach odszedł do Boga. Obaj święci otrzymali od Boga dar proroctwa i jasnowidzenia i obficie przekazywali łaskę uczniom. Po śmierci dalej bronili monasteru i mieszkańców wyspy swoimi cudami, opiekowali się marynarzami i wypędzali biesów z opętanych. Wokół wspólnotowego monasteru powstało całe mniejsze miasto, w którym mieszkali pustelnicy, a także małe wspólnoty mnichów spędzających w samotności jedynie część czasu. To centrum monastycyzmu zaczęto nazywać północnym Atosem. Życie mnichów cechowała surowość, a wałaamska reguła została przyjęta przez wiele innych monasterów. Monaster wałaamski wydał wielu świętych ojców, takich jak święty Abraham Rostowski, święty Arseniusz Koniewiecki, założyciele monasteru na Sołowkach Sawacjusz i German, święty Aleksander Świrski i wielu innych znanych i nieznanych. 20 lutego 1579 roku monaster Wałaam został całkowicie zniszczony przez skandynawskich luteran, a 37 mnichów i 47 nowicjuszy oraz świeckich przyjęło męczeńską śmierć. Ponad 100 lat monaster był opuszczony. Następnie z woli Piotra I zaczęła się jego odbudowa. Pod koniec XVIII wieku, gdy metropolita Gabriel przysłał tutaj starca Nazariusza z Sarowa, nadszedł czas rozkwitu tego monasteru. Zbudowano dużą cerkiew pod wezwaniem przemienienia pańskiego. Starzec Nazariusz prowadził swoich licznych uczniów do Królestwa Bożego wąską drogą wysiłków ascetycznych i modlitwy jezusowej, tradycji wznowionej przez świętego Paisjusza Wilczkowskiego. Święty German Zalaski
uczeń starca Nazariusza udał się do Nowego Świata, aby zasadzić nasiona prawosławnego monastycyzmu. Przed rewolucją 1917 roku w monasterze Wałaan i w jego metochiach było ponad 1500 mnichów. Monaster, który znalazł się na terytorium Finlandii, uniknął prześladowań ze strony bolszewików, ale popadł w ruinę. Gdy po II wojnie światowej znalazł się on w granicach Związku Sowieckiego, w jego budynkach umieszczono Morską Akademię Wojenną. Mnisi, którzy go opuścili, założyli w Finlandii monaster Nowy Wałaan. W 1989 roku monaster Wałaan został zwrócony cerkwi.

0: Czy wiedzą Państwo, że kult świętych apostołów Piotra i Pawła jest jednym z najstarszych w całym chrześcijaństwie? Już w IV wieku wznoszono świątynię ku ich czci, zarówno w Rzymie, gdzie ponieśli męczeńską śmierć, jak i w Konstantynopolu. Od tamtych czasów ich wspólne święto nieprzerwanie przypomina wiernym, że Ewangelia została umocniona nie tylko słowem, ale także życiem i męczeńską śmiercią apostołów. Jutrzejsze święto jest dniem szczególnej radości dla wielu prawosławnych wspólnot w Polsce. Święci apostołowie Piotr i Paweł są patronami kilkunastu parafii, między innymi w Wasilkowie, Siemiatyczach, Rajsku, Lewkowie Starym czy Ełku. W tych miejscach wierni będą uczestniczyć w uroczystych boskich liturgiach i procesjach, przeżywając parafialne święto, odpust, które od pokoleń gromadzi całe rodziny oraz pielgrzymów z okolicznych miejscowości. Pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim proboszczom, duchowieństwu oraz parafialnom, którzy jutro będą przeżywać swoje święto parafialne. Niech wstawiennictwo świętych sławnych i chwalebnych pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła wyprasza Wam u Boga zdrowie, pokój, siły do dalszej służby, aby jutrzejszy odpust był czasem wspólnej modlitwy i radości.
1: Dzień Piotra i Pawła to dzień święty. W chramach Boga chwalят,

Jutro swoje święto parafialne będzie obchodzić parafia prawosławna świętych apostołów Piotra i Pawła w Ełku, należąca do diecezji białostocko-gdańskiej. Parafia została erygowana w 1957 roku dla prawosławnych mieszkańców Mazur, którzy po akcji Wisła osiedlili się w Ełku i okolicach. Cerkiew mieści się w zaadaptowanym budynku z początku XX wieku przy ulicy Marii Konopnickiej i od blisko 70 lat jest miejscem modlitwy oraz życia duchowego miejscowej wspólnoty. Jutro, w Dniu Pamięci Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 9 zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia, po której odbędzie się kresny i chod. Na zakończenie parafia zaprasza wszystkich uczestników na wspólną agapę. Poczęstunek przygotowany na placu przy cerkwi. Proboszcz i wierni serdecznie zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy i świętowania tego wielkiego dnia.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania zapraszamy do wspólnej modlitwy przed Eucharystią, abyśmy mogli przygotować się do uczestniczenia w jutrzejszej boskiej liturgii. Serdecznie dziękujemy, że byliście z nami podczas dzisiejszej audycji, która była przygotowaniem do jednego z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym Cerkwi Prawosławnej, święta świętych sławnych i chwalebnych, pierwszych wśród zwierzchnich apostołów Piotra i Pawła. Jutro Cerkiew będzie również wspominać kasperowską ikonę Matki Bożej, a także świętych Grzegorza, metropolitę Heraklionu oraz świętego starca Paisiusza z Atosu, jednego z najbardziej cenionych duchowych ojców naszych czasów. Podczas jutrzejszych nabożeństw usłyszymy ewangeliczne wyznanie wiary świętego Piotra: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, a także słowa świętego apostoła Pawła, który z pokorą przypomina, że moc Boża najpełniej objawia się w ludzkiej słabości. Będziemy również rozważać fragment Ewangelii o uzdrowieniu paralityka, ukazujący moc przebaczenia i miłosierdzie Chrystusa. Niech jutrzejsze święto stanie się dla nas wszystkich okazją do naśladowania apostołów w naszym codziennym życiu. Z serca dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego wieczoru oraz radosnego przeżywania święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Z Państwem była Katarzyna Kiczko. Do usłyszenia na antenie Radio Ortodoksja.